ulikakwa. Ainak enak kikamk ni Kristo ut kishtau kwichik nishtuam. Renak ta akwa behin.